0: Ja,
1: jest ładna. A później to będzie na YouTubie? Tak. Właśnie, bo się dźwięk cały czas
0: nagrywa cicho. Naprawdę?
2: Yeah.

0: stvarno.
1: A pužnica benzina je tu, je?
2: Tak. Basiu, bo się dźwięk cały czas nagrywa cicho.
0: Naprawdę?
1: Tak. A, idę moje jajka.
3: Thank you.